jestem. Fuck the system. Seren van se na ti sud, mi ga kago. Svi suci, avokati, mi ga moru pofumati. Perché? Mi son druže, makinista, metalurgico, pravi proleter.